0: You're listening to WXOX LP, Louisville, Kentucky.
1: Przestało padać. Co? Przestało padać. Nie na długo.